0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem

0: tu już powiedziałabym zegar bije, bo w kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo.
1: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Na lotnisku w Balicach wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę terminalu pasażerskiego. Nowa część, oznaczona jako T6, ma zostać oddana do użytku w połowie 2029 roku. Inwestycja pozwoli zwiększyć przepustowość portu do 20 milionów pasażerów rocznie. Cała rozbudowa lotniska ma się zakończyć do 2032 roku. A skoro o lotniskach mowa, to szwedzkie myśliwce Gripen od października będą chronić polskie niebo. Rząd Szwecji poinformował, że ich maszyny będą wykonywać zadania w ramach misji NATO polegającej na dozorze przestrzeni powietrznej.
3: No, leci pięknie ten czwarteczek. Dzień dobry wszystkim.
4: Dzień dobry.
3: 6:03, Karolina Kowalska.
4: Czy Mateusz Marek. Czy słyszycie tę pozytywną iskrę?
3: Słyszymy.
4: Słyszycie?
3: Słyszymy.
4: Będziemy ją mieć dla was przez cały poranek.

0: Ej, to jest poranek w RMF Max, MJ Deli, Deli Supreme. Siemanko, witajcie. Mateuko.
1: No i to jest poranek w RMF. Wszystko dobrze, hop, hop, hop, hop, lecimy. Słuchajcie, pytaliśmy was o to, jaka praca nie śpi. Pytaliśmy o to jeszcze przed godziną 6, czyli bardzo wcześnie. Czyli jesteśmy z was jeszcze bardziej dumni, że o tej porze słuchacie już RMF Max. No i to sprawdźmy, która praca nie śpi.
2: Ochrona osób i mienia z Zabrza nie śpi.
0: Zabrze bezpieczne. Inne miasta patrzą z zazdrością. Proszę się rozglądać na boki i też strzec innych okolicznych miast.
3: Cześć, o tej godzinie pracują operatorzy numerów alarmowych 112.
1: To jest poważna praca i życzymy wam, żeby w tej pracy dzisiaj była mega nuda, żeby nikt niczego od was nie potrzebował.
0: Nikt się nic nie dzieje, ale dzięki, że jesteście, dzięki, że się odezwaliście i pozytywnie tutaj macie z nami, spędzacie dzień od rana.
1: I jaka praca nie śpi codziennie w RMF Max przed 6?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No i jak chcecie zrobić dla siebie coś dobrego o tej porze, to po prostu zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was dużo hitów na maksa. To Katy Perry i 12 po 6 w RMF Max.

0: z najlepszych rzeczy istniejących o poranku. Mamy dla was w RMF Max absolutnie wszystkie. Eli Ox, Wstawaj, nie udawaj i 18 prawie już minut po godzinie 6.
1: No i nowość, słuchajcie, według naukowców takie pary, które połączyły swoje finanse, wspólnie mają jakieś konto, mają bardziej jakościowe relacje niż te, gdzie korzystają z osobnych.
0: O, no,
1: jak po ślubie połączysz sobie konta, to jest podobno weselej i szczęśliwiej.
0: No dobrze, no nie ma nic bardziej romantycznego w życiu niż wspólne na przykład przemycanie popcornu do kina, żeby było trochę taniej, nie?
1: No tak, jeszcze inne rzeczy łączą. Ale jak nie jesteś po ślubie, to też myślę, że można połączyć finanse. Ważne, żeby nie łączyć finansów z osobą, która o tym nie wie, albo na przykład w ogóle nas nie zna. To się może zdziwić.
0: Ale z drugiej strony, no taka ciocia z Ameryki, to ona czasami się zdarza, że łączy finanse i wtedy to jest bardzo miła niespodzianka.
1: Ciociu, kochamy cię.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, hity na Maxa, I Money i prawie 19 po 6.

0: Męskie granie, orkiestra o poranku i ciebie też bardzo, no my też was bardzo, bardzo, bardzo, dlatego gramy wam hity na maksa 5 minut przed w pół do siódmej.
1: I mamy też dla was taką rozrywkę, która was od rana pozytywnie nastroi, kochani. Wasza ulubiona zabawa o tej porze, gdzie są klucze, ale dzisiaj to edycja biuro. Brzmi to tak.
0: O, brzmi tajemniczo.
1: Brzmi to jak coś, co mogłoby być w biurze? No, nie wiem.
0: No,
1: pomyślcie.
0: Brzmi jak coś bardzo ważnego.
1: No, nie pomyślcie.
0: Nie ma złych odpowiedzi. To jest bardzo ważna i kluczowa podpowiedź w tej zabawie, że nie ma złych odpowiedzi. Możecie puścić wodze wyobraźni, możecie przysłać nam cokolwiek w tym momencie przyszło wam do głowy. Po co? No, żebyśmy wszyscy mogli się dobrze bawić, po to, żeby też może komuś pomóc znaleźć do tej porze klucze. Jak się zgłaszacie?
1: Zgłaszacie się do nas głosóweczkami na Messengerze albo Instagramie, oczywiście RMF Max. No i tak, wiecie co, no, mamy gadżety. No nie wiem, czy
0: damy, mamy dużo. Mieliśmy wczoraj urodziny, jesteśmy hojni. Damy wam wszystko, może nieco mamy, ale damy wam dużo.
1: Dobra, czekamy na wasze propozycje. Zróbmy razem wszystkim dzień, niech będzie wesoło.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No, a jak jeszcze nigdy się nie zgłaszałeś, to w ogóle czekamy na ciebie z otwartymi ramionami w RMF Max.

0: do śniadania, ale też do pracy. Ale też na drogę, jak ktoś jest w trasie. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, to jest RMF Max. I to jest Wstawaj, nie udawaj. No i to jest wasz czas oczywiście na antenie, no bo pytaliśmy was o to.
1: Gdzie są klucze i oczywiście nie zawiedliście nas i zrobiliście wszystkim dzień. Posłuchajcie w jaki sposób.
2: W porwanej reklamówce, która została wyrzucona do śmietnika.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest z doświadczenia, kochany. Ale tak, no, oczywiście wszystkie odpowiedzi były dozwolone, no ale tak poszliście bardzo, bardzo precyzyjnie.
0: A możemy jeszcze powtórzyć ten dźwięk?
1: Że porwanej reklamówce?
0: Dobra. Nie, nie, nie. Czy możesz ty zrobić ten dźwięk? Gdzie są klucze? Masz go pod ręką. O, właśnie. No dobra, i teraz uwaga.
3: Klucze są w koszulce. Takie na dokumenty.
4: W kopercie.
5: Ja myślę, że klucze są w kopercie z dopiskiem na później.
0: To idealna koperta na czwartek jest.
6: Ale to... Klucze najprawdopodobniej są w koszulce, w której znajduje się podanie o zwolnienie do szefa.
1: Oby jej nie otwierał dzisiaj jeszcze.
0: Jeszcze nie, chociaż początek miesiąca. To może. Słuchajcie, to jest zabawa, w której nie ma poprawnych odpowiedzi, więc mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my, słuchając waszych głosówek. Zabawa, gdzie są klucze, wraca jutro tuż po 6 w RMF Max.
7: Reklama.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesów centrum.
10: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: I po reklamie.

0: kolorowa jesieni. Jonathan z Bledką Gipsem, Róż w RMF Max.
1: Polacy są najlepsi w piłkę nożną. Wygrywają wszystkie mecze.
0: A? Tak, tak, tak, tak.
1: To nie jest do końca kłamstwo. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ostatnio ze Szwecją. Tak, z tą Szwecją, która nas pokonała w normalnych, w sensie pełnowymiarowych rozgrywkach.
0: Dla
1: 3
0: dorosłych.
1: Do 0 dla dorosłych, tak.
0: O, ciekawe.
1: Ale... 3-0 wygraliśmy.
0: Ale poczekaj, Szwedom słabo poszło, bo co tam się mogło stać? Nie wiem, mieli gorszy dzień na przykład. Nie wiem, mieli na przykład niestrawność po pizzy z kebabem.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę. Ha ha ha.

0: Profesor M i nam zagrał w RMF Max 6 minut przed godziną 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I wiecie, co sobie właśnie uświadomiliśmy?
1: Ważny dzień dzisiaj.
0: Że idziemy do szkoły.
1: No, dzisiaj studenci zaczynają i to jest big news, ale resztę dużych newsów już za moment, bo będzie flash, sport, pogoda.
0: Wszystko. A to wszystko w RMF Max. Zawsze. Tak jest. O pełnej. Zostańcie koniecznie z RMF Max. To są ważne informacje o 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Hity na Maxa.
8: Hity na Maxa.
9: Sekundki zostały do siódmej, czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
10: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O poranku serwujemy wam zestaw świeżych informacji w skrócie. Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr. Olej napędowy aż 9,14. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak wysokie stawki odbiją się na inflacji. We wrześniu urosła do 4%, a to uderzy w kredytobiorców.
11: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
10: Mówi ekonomista Marek Zuper. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65,5 tysiąca punktów zbiórki w całym kraju. To już rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Recyklomaty to już standard w dużych sklepach, ale nie zawsze wszystko działa jak trzeba.
12: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
13: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi.
14: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
10: Na tematem zajęła się Magda Greinert. Niewyspani? No to mamy dobrą wiadomość. Wkrótce pośpicie dłużej. Pod koniec października zmieniamy czas z letniego na zimowy. W tym roku stanie się to w nocy z 24 na 25 października. O 3 zegarki trzeba będzie przestawić na godzinę 2, choć w smartfonach, umówmy się, wszystko dzieje się automatycznie. Polska-Szwecja 3-0. Młodzi piłkarze nie do zatrzymania w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy U21. Autorami goli Bartosz Mazurek i Daniel Bąk. Ekipa Jerzego Brzęczka w eliminacjach ma komplet 9 zwycięstw. Bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. W Lidze Mistrzyni swój popis dała Ewa Pajor. W meczu drugiej kolejki fazy ligowej strzeliła gola. Barcelona wygrała na wyjeździe z Romą aż 6-0. Awans do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie wywalczyła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka pokonała Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Tymczasem Cristiano Ronaldo nagle opuścił zgrupowanie. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia

0: rok akademicki.
1: Ja jestem za.
2: Ja też.
1: Ja bym się
2: wróciła w ogóle.
0: Tak?
2: Tak, na studia, super.
0: Myślę, że znaleźlibyśmy teraz takich, którzy chcieliby, żebyśmy byli tam za nich. Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: Dzień dobry, fajnie, że jesteście z RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Turn the lights off. RMF Max. To jest nasza propozycja na początek siódmej. Dzień dobry.

0: drodze do szkoły, w drodze na uczelnię, ale to jest nuta. Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I co, hej, chcecie wygrać stówkę kieszonkowego? A, to jest ten moment. My szukamy teraz ekip, które jadą samochodem do szkoły razem z dzieciakami. Podkreślamy, razem z ekipą. No i czas, żebyśmy wspólnie sprawdzili naszą wiedzę z podstawówki. A kategoria dzisiaj to będzie...
0: Ja wymyślam.
3: No.
0: Biologia.
3: Dobra.
0: Okay.
3: Ja będę przepytywany, nic się nie martwcie. Weźcie udział w naszej zabawie, zgarnijcie stówkę. I musicie się do nas teraz zgłosić nazwą swojej... biologiczną nazwą swojej drużyny. No tak, no musi nawiązać do biologii.
0: Nie trzeba mieć na to dokumentu, że to jest wasza biologiczna nazwa. Wystarczy, że nam ją wymyślicie, słuchajcie. Fajna nazwa nawiązująca właśnie do biologii. Wymyślcie ją razem w samochodzie. Przyślijcie ją SMS-em pod numer 3001. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a bez dodatkowych kosztów. No i ta najfajniejsza nazwa, która skradnie nasze biologiczne serce, pojawi się na antenie. No a co na antenie? No będziecie przepytywać Mateuka z biologii. Wy pytacie, my odpowiadacie, no i wspólnie sprawdzamy, czy ogarniamy wiedzę z podstawówki.
3: A do wygrania będzie stówka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Dużo się dzieje, wiemy, to powtarzamy raz jeszcze. 3001, 3001 to jest SMS-owy numer, na który zgłaszacie się nazwą swojej drużyny.

0: trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit, fit, rany
1: cegielą. To jest Zerwy Bugs. To jest Wstawaj Nieudawa i pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek na świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska. Szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
0: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść tak wszyscy.
1: Może niedobre, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
0: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: Całe szczęście są z nami szalone kukuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej.
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie
1: zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego miny.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe? Takie co? Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś
0: nas! To się nazywa czapeczka? Nie wiem. Jak się nazywa biała część kasztana?
4: Znaczek!
2: Ojo!
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówkę kieszonkowego.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone kukuriny,
0: tak, jesteście ekstra.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po 7:30.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym se nie jechał do pracy, ale bym se tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest
1: a
0: minimalny.
1: Można wygrać milion złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: proste. Poczekajcie, jeszcze raz powiem. Można wygrać milion złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści max na 7467. To kosztuje 4,92 zł z VAT-em i wchodzicie i gracie o milion od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
1: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem max na numer 7467.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań, Sixer, dobrze mówić.
1: Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem. Kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja młodzieżowego słowa roku. Tak jest, można swoje propozycje składać do końca października. Trzeba można spytać ekspertów, a może wy słyszeliście jakieś modne słówko z Sixer?
0: Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay. Liwka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki, a warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Tu RMF Max, punktualnie 8 na zegarach. Ania Łopuszańska z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry ponownie, zapraszam. Katowicki odcinek A4 o poranku stoi. Korków spodziewajcie się na trasie numer 86 na wysokości komendy policji na pasach. Do Wrocławia doszło do kolizji. Zator występuje na 4 autostradowych pasach.
10: Ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86. Tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86. Natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
9: To Marcin Buczek. Zakrokowana jest też S8 na Mazowszu na odcinku Modlińska Wisłostrata. Kierowcy muszą odstać swoje. Doszło tam do zderzenia 4 osobówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. Skradzione dane medyczne Polaków są zabezpieczane przez polskie służby. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed.
11: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
9: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
12: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy, niestety, muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
9: Tyle Krzysztof Berenda. A my zerkamy w kalendarz.

0: Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląskę Wrocław 43-26.
1: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, spędzili troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
0: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no, będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
2: Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
3: I czapka. Poczuj dobry beat.
2: Chyba z Daszkiem, właśnie żeby słońce nie raziło.
3: To halo. Czapka z Daszkiem.
2: 4 po 8, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O piaskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu dodam.
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahuę.
0: Wow!
3: Pieska, który waży ledwo 7 kilo. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie.
0: Wow, a jak się nazywa?
3: Komando.
0: Komando Chihuahua.
3: Komando Chihuahua.
0: Piękne. I będzie teraz pomagał tam i ratował.
3: Tak, będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
0: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy o tej porze zbierają się na spacer z psiakami. Macie fajne towarzystwo? Oni chętnie pójdą z wami. To Tame Impala w RMF Max, a na zegarach jest już 10 po 8.

0: Oskar Cyms, to jest obowiązkowe towarzystwo do śniadania i mamy je dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzisiaj 1 października w kalendarzu.
1: I wszyscy możemy razem iść na studia. Niektórzy faktycznie idą i was pozdrawiamy. Niektórzy na nich byli dawniej lub mniej dawniej temu. No i teraz podstawowe pytanie jest takie, do wszystkich. Czego nauczyliście się na studiach? I bardzo cenne rzeczy trzeba odkryć.
0: Tak, trzeba na przykład trzeba sprawdzić, jakie ogrzewanie jest w mieszkaniu i to nie w zimie, tylko zanim wynajmiemy to mieszkanie.
1: Tak, albo się na przykład się można dowiedzieć, że współlokatorzy mogą też z tobą współzjadać twoje rzeczy z lodówki.
0: Albo na przykład, że ze zdziwieniem odkryłeś, gdzie w mieście jest ksero całodobowo i że to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów na mapie.
1: Tak, można też się nauczyć na studiach, że da się zrobić parówkę w czajniku. Jest tego na pewno mnóstwo, macie swoje pomysły. Koniecznie nam nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Wspólnie powspominajmy te przypałowe wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie razem dzień. Odezwijcie się koniecznie.
0: Zaczynamy rok akademicki. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.

0: Sophie Ellis Bextor, Junior Caldera. To wszystko w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Co więcej, o poranku mamy dla was jeszcze więcej, bo 1 października na starcie nowego roku akademickiego mamy dla was
0: cenne lekcje życia.
3: Oj, rzeczy, które nauczyliście się na studiach. No i to są rzeczy naprawdę nieoczywiste. Takie głosówki nam przesłaliście. Czego się nauczyliście na studiach?
4: Ja nauczyłam się, że akademik to jest taki trochę supermarket ze wszystkim. Od kupienia różnych rzeczy przez wydruki, bindowanie, a nawet małe zakupy.
0: Bindowanie oczywiście, na pewno. Tak, tak, tak, wiemy to.
5: Ja na studiach nauczyłem się, że frytki mogą być codziennie na obiad.
0: No, to jest cenna lekcja. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
3: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tą lekcję, jak ktoś dzisiaj nie ma zupełnie pomysłu na obiad i na życie, to tą lekcję dzisiaj w życie można wprowadzić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
3: Wszystko w jednym miejscu. W akademiku można było znaleźć wszystko, jedzenie i ksero i nawet jeszcze przyjaciół na całe życie.
0: Jeszcze mi się coś przypomniało, ale nie mogę o tym opowiadać na antenie. Aha. Tak było na studiach właśnie.
3: Jak chcecie usłyszeć tajemnicę Mateuka, to zapraszamy na Instagrama. Poranek RMF Max, tam Mateuko chętnie wam tą historię opowie.
0: Niekoniecznie.

0: Karo, w sumie nigdy cię nie pytałem, ale na co ty byś wydała 1 000 000 złotych?
1: Jezu, jak się przestraszyłam, nie wiedziałam, o co mnie chcesz zapytać. 1 000 000 złotych na co bym wydała? No, na przykład wyburzyłabym ścianę, kupiłabym mieszkanie sąsiada, które jest za nią, i zrobiłabym sobie taki mega, super duży salon.
0: No, fajnie. Wiesz, to brzmi totalnie jak coś, co by się dało ogarnąć za taki 1 000 000. No, ale wiesz, to my możemy sobie tutaj tak po prostu marzyć, ale bardziej pytanie jest takie, o czym wy wszyscy marzycie? Bo to wy możecie wygrać 1 000 000.
1: I to w RMF Max, realny hajs, za który można sobie odpocząć, można rozpocząć jakąś nową pasję, spłacić kredyt i możecie po prostu mieć za to te wszystkie marzenia. Możemy wam jeszcze bardziej pomóc. A żeby wam pomóc, to od teraz wasze szanse mnożymy razy 300.
0: I to jest bardzo ważne. Zgłoście się teraz. Teraz koniecznie. SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: My mnożymy wasze szanse na spełnienie waszych marzeń. Wasze szanse na 1 000 000. Mnożymy razy 300.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: SMS na 7467 teraz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
14: Stokrotka.
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Tak, tak, to w RMF Max, taka dobra muza. Hity na Maxa, Fastboy i Music Sounds dla was w RMF Max. 9 minut przed godziną 9 już.
1: No i najważniejsze informacje, które wam zaprezentujemy. Kochani, 17 milionów Polaków pyta AI-e, AI-e różne, o kwestie dotyczące zdrowia. Gadamy o tym, wiecie, jak się leczyć, jak się czujemy, ale też ważniejsze rzeczy, jakie brać lekarstwa. Konsultujemy nawet dawki z AI-ami. No i kupujemy też takie sugerowane leki, suplementy bez recepty, także grubo to już
0: świetnie,
1: leci.
0: Brawo, czyli co, doktor Google już chyba w takim razie poszedł na emeryturę, tak?
1: Tak, tak. Ale tak sobie myślę, jak 17 milionów Polaków tak gada z tym AI-em o zdrowiu, tak. Kurczę, no to naprawdę byłoby tak głupio, jakby on się czasem pomylił, co nie? Bo on czasem się myli, nie?
0: Nie, no co ty?
1: Aha,
0: no
1: to...
0: Nie, na pewno się nie myli. I mówicie, że masz rację.
1: Tak, no. Tak, tak.

0: No oczywiście, że w dobrą stronę idziemy, no bo gdzie, skoro mamy początek października, no to na uczelnię, hej, w stronę Halloween, hej.
1: Okej, w stronę, dalej idziemy, świąt, Bożego Narodzenia.
0: Na razie w stronę Flesza,
1: dobra,
0: słuchajcie.
1: Dobra, spokojnie.
0: To będzie za 5 minut, bo punktualnie o godzinie 9 w RMF Max, Flesz i pogoda na czwartek. Zostańcie koniecznie, żeby wiedzieć wszystko.
2: Reklama.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: 9 na zegarach w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Aresztowany został pilot samolotu linii Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz pilot miał zaatakować drugiego członka załogi ostrym narzędziem i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi i obezwładnił napastnika. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. Ta inflacja musiała uderzyć po zawirowaniach w Zatoce Ormus. Tak, wzrost we wrześniu do 4% rok do roku, komentuje Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Na pytanie, czy możemy się spodziewać dwucyfrowej inflacji, jak pod koniec rządów PiS, odpowiada.
7: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
6: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku. Na co muszą przygotować się kierowcy?
8: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
6: A harmonogram prac przejrzał Michał Krasoń.
4: To jest RMF Max.
6: Poznańskie Archiwum X rozwiązało sprawę zabójstwa sprzed 18 lat. Policjanci z zespołu do spraw przestępstw niewykrytych zajęli się niewyjaśnioną do tej pory śmiercią 73-letniej mieszkanki Piły. Okrutną zbrodnię popełnił wnuk kobiety. Kluczowe dla przełomu w śledztwie okazały się najnowsze metody badań genetycznych.
9: Po pierwsze, można przeprowadzić skuteczne badania śladów biologicznych na bardzo małych próbkach, a po drugie, no te metody powodują, że takiej znikomej próbki biologicznej jakby nie można zniszczyć bezpowrotnie.
6: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 44-letni dziś sprawca trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Remont trasy zamkowej w Szczecinie wkracza w kolejną fazę. W tle prokuratorskie śledztwo dotyczące gospodarowania odpadami, które powstały w czasie tej inwestycji.
10: Śledczy będą sprawdzać, czy sposób przeprowadzenia modernizacji nie naraził gminy miasta Szczecin na szkody majątkowe. Chodzi o odpady, kruszywo i stal, które zostały po wyburzeniu łącznic trasy zamkowej. Remont cały czas trwa. W najbliższych tygodniach kierowcy nie pojadą prawą jezdnią.
6: O szczegółach informowała Anna Pałamar.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Passenger od Alexa Warrena z dedykacją dla wszystkich, którzy docierali dzisiaj jako pasażerowie do pracy. Mam nadzieję, że pan kierowca za ostro nie hamował. My nie hamujemy, wręcz przeciwnie, w RMF Max przyspieszamy, bo odpalamy sobie byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, wypełniony klimatem, wypełniony newsami z naszego podwórka i wypełniony hitami Enrique Iglesias już teraz i Subebela Radio. Dawid Miązek, dzień dobry, do południa z wami zostaję jak zawsze. Zapraszam. RMF Max. Súbeme la radio.

taki klasyczek już trochę, ale cały czas świetnie bujający. Timbaland, Kerry Hilson i The Way I Are w RMF Max. A my lecimy sobie z pytaniem dnia do pracy, a tak, żeby wyluzować trochę na początek dnia w pracy, to słuchajcie, chciałem was podpytać, co u was w pracy najszybciej znika? Co to jest takiego, co jest, a potem tego nie ma i to bardzo szybko zazwyczaj tego nie ma. No powiedziałbym, że wypłata najszybciej znika, ale to tak poza konkursem. No ale na przykład powiem wam, u nas w pracy mleko. Mleko jest takim towarem, że jest pełen karton, wychodzisz na 5 minut z kuchni i patrzysz pusto. Nie wiem, ludzie butelki przelewają do domu, wydosłów, nie mam pojęcia, o co chodzi. Co u was w pracy najszybciej znika? Piszcie na 3001, można nagrać głosóweczkę na Messengera RMF Max. No i standardowo najlepsze odpowiedzi lecą na antenę, a te najbardziej zaskakujące, autorzy tych najbardziej zaskakujących zgarną gadżety RMF Max. 3001, Messenger RMF Max. Co u was w pracy najszybciej znika? RMF Max. Ktoś mi już napisał w komentarzu na Facebooku: chęci do życia najszybciej w pracy znikają. No to teraz je przywracamy. Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Kaca i RMF Max. Dzisiaj pierwszy dzień października. Na szczęście pogoda za oknami taka niepaździernikowa. O pogodzie więcej za chwilę będziemy sobie mówić w prognozie, ale teraz to ja wam chciałem zaproponować, żeby może ten październik przywitać kaską. No tak, wiem, to wypłata i tak pierwszego wpada na konto, ale ja mówię o większej kasce. Kasie, dużej kasie, ogromnej. 1 000 000 złotych do wygrania jest w złotej kumulacji. Co byś zrobił z takim milionem, albo zrobiła z takim milionem, jakby trafił właśnie do ciebie? No, chwila na zastanowienie. Taki domek za miastem, który ci się od dawna marzy. Może jakieś nowe 4 kółka, ale takie naprawdę nowe z salonu. A może coś jeszcze, przecież 1 000 000 starczy na spełnienie wielu marzeń. Bo to przecież chodzi, nie, żeby kitrać ten 1 000 000 pod poduszką, tylko żeby wydawać na spełnianie marzeń. Spełnij swoje marzenia. Zgarnij 1 000 000 złotych i wydawaj na co chcesz, ale najpierw wbij do gry. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo 7467 pod ten numer wyślij za 4,92 SMS-a z hasłem MAX. No i tego jednego SMS-a wymień w finale na co najmniej 5 000 złotych. Mniej się nie da wygrać, jak już do ciebie zadzwonimy, a może być dużo, dużo więcej, nawet 1 000 000. 7467, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia,
16: tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czas sprawdzić pogodę na dzisiaj. Wszędzie mamy sporo chmur i przejaśnień, ale na północy, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, pojawią się przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Łodzi, niecałe 19 kresek na plusie, w centrum i na południu, jak w Krakowie czy Katowicach, około 20, a najcieplej dzisiaj w Szczecinie i we Wrocławiu, nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr umiarkowany, miejscami może powiać trochę mocniej, a ciśnienie w całym kraju na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Pan co wszystko wie, Mr. Know-it-all, Teddy Swims w RMF Max. Znaczy nie wiem, czy wszystko wie, ale śpiewa pięknie. My też wszystkiego nie wiemy, ale się staramy wiedzieć jak najwięcej i potem wam to przekazujemy we Flashu już za chwileczkę, punktualnie o 10:00 Flash, a potem prognoza pogody. No a po 10:00 będziemy intensywnie świętować Dzień Polskiej Muzyki. Dzisiaj jest takie sympatyczne święto, a w sumie dlaczego nie poświętować już przed 10:00? Teraz też będzie po polsku. O proszę. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w RMF.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Wybiła 10:00, Monika Chrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z kraju. Słuchacie Flesza RMF Max. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
20: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
19: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
21: Słuchacie RMF Max.
19: Podejrzani o brutalny rozbój z użyciem broni i porwanie mężczyzny w rękach policjantów z Warszawy. W akcji w stolicy i w powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści.
22: W jednym z garaży podziemnych na warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść 2 napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, w którym odjechali do lasów, zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka.
19: To był Krzysztof Zasada. 2 zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. 3 odpowie za utrudnienie śledztwa. Około 50 wystawców szukających studentów, stażystów oraz przyszłych pracowników pojawi się 8 października podczas targów pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w pawilonie sportowym w Krakowie.
23: Zapraszamy do udziału właśnie w rozmowach z naszymi przedstawicielami firm, ale także do CV Pointu, gdzie konsultujemy CV i do imprez towarzyszących, czyli prezentacji naszych firm dotyczących rynku pracy.
19: Mówiła Marta Kałodziej z Akademickiego Centrum Kariery UEK. Czas na badania kontrolne. Rozpoczął się różowy październik, czyli miesiąc świadomości profilaktyki kobiecych nowotworów. Najczęściej kobiety atakuje rak piersi, stąd przez cały miesiąc NFZ między innymi w Opolu będzie prowadził warsztaty samobadania piersi i zachęcał do wizyt u lekarza, który wykona USG lub mamografię.
24: Na pewno będziemy uczyć samobadania piersi. Na fantomach uczymy tego samobadania piersi. Wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często.
19: Mówiła Barbara Pawlos z NFZ-u w Opolu. Mamografię mogą zrobić kobiety, które ukończyły 45 lat, a młodsze panie powinny pamiętać o USG piersi. W kalendarzu 1 października to też pierwszy dzień nowego roku akademickiego. Na ulicach Opola trochę ciaśniej, to znak, że do miasta wrócili studenci.
0: Nastawiam się bardzo pozytywnie.
2: Dostałaś się na ten kierunek wymarzony?
0: Tak.
2: Co będziesz studiowała?
0: Prawo.
10: No myślę, ekscytacja towarzyszy mi na każdym etapie mojego życia.
2: Tak trzeba żyć.
10: Dokładnie, pierś do przodu wypięta. No, trzeba być pewnym siebie, no i tego się trzymam.
19: Mówili nowi studenci na Uniwersytecie Opolskim.
21: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Dzisiaj synoptycy prognozują w całym kraju sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień. Najchłodniej będzie w Łodzi, niecałe 19 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą około 20, a najcieplej będzie w Szczecinie i Wrocławiu, nawet 24 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe

Take it slow. Dobra rada od Robina Schulza i Watermata na końcówkę przedpołudnia. Słuchacie RMF Max. Do pewnego momentu nikt nie odważyłby się pewnie, nikt normalny nie odważyłby się pewnie użyć słów Justin Timberlake i troll w jednym zdaniu. No ale 10 lat temu Justin Timberlake wydał kawałek do kreskówki Trolle. No i, a to ci niespodzianka, i kreskówka, i piosenka okazały się wielkim hitem. I to jest właśnie ten numer, który teraz zagramy. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. I od razu buźka się cieszy.

0: Bić i Mata taki mix R&B Ring My Bell w RMF Max. Słuchajcie, jak zarobić pierwszy milion? Kiedyś była popularna odpowiedź na to pytanie, że no po prostu trzeba ukraść. Ale niestety nie wszyscy jesteśmy politykami, a może istety. No oczywiście też można, prawda, zainwestować w jakiś biznesplan, strategia, coś tego pokombinować. Można, owszem, ale przecież to jest znacznie prostsze. Bo ten pierwszy milion można po prostu wyjąć z sejfu w zabawie RMF Max. Złota kumulacja. To są proste rzeczy, naprawdę. Ty wysyłasz SMS-a z hasłem Max pod numer 7467 za 4,92, czyli za pół darmo. Przy odrobinie szczęścia my oddzwaniamy, jak odbierzesz telefon, to już masz 5000 zł, a może być milion złotych skryte w którymś z naszych sejfów. A jak nie SMS-owo, to możesz wejść do gry na rmfmax.pl i warto, bo tam czekają fajne bonusy, jak wchodzicie przez naszą stronkę. Sprawdźcie koniecznie, ale przede wszystkim dajcie sobie szansę na to, żeby dzisiaj przywitać się z wygraną. Milion złotych jeszcze tego popołudnia na kogoś z was czeka. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo hasło Max ślijcie pod 7467.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Last Boy i Music Sounds. Tak gramy w RMF Max i pytamy dzisiaj w RMF Max, co u was w pracy najszybciej znika. Piszecie kawa, mleko, ale też zapał, ale też motywacja, ale też na przykład honor i szacunek. Ktoś mi tu napisał. Grubo, grubo. Ale tu słuchajcie, jeszcze jest z nami Anetka, która też się chce pochwalić, co znika. Cześć Anetka.
1: No dzień dobry.
0: Ty się tu pochwaliłaś sytuacją ze swojej poprzedniej pracy. Pochwal się, co tam najszybciej znikało.
1: A był to alkohol.
0: Okej, no to ciekawa robota tam, fajnie tam macie, no. A dlaczego ten alkohol znikał?
1: A spokojnie, ja byłam tylko barmanką, ja go tylko serwowałam.
0: Okej, takie rzeczy. Myślałem, że jakiś wesoły zakład był. No dobrze, fajnie. Obiecane gadżety RMF Max lecą do ciebie. I co, życzyć ci fajnej pracy, czy sobie chillujesz teraz?
1: Można życzyć mi fajnej pracy. Chwilę chillu, zaparzam sobie kawkę, a potem muszę niestety wracać.
0: Ale już nie za bar. Pozdrawiam cię gorąco, trzymaj się, Antka, pa.
1: Dzięki wielkie, pa.
0: Jeszcze gadżety mam, co u was pracy najszybciej znika. Piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max.

Jego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze
5: się rozpadła.
4: Noż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: tygodnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Co w pogodzie? Dzisiaj synoptycy prognozują sporo przejaśnień, choć na północy, zwłaszcza w Trójmieście, nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i silniejszych podmuchów wiatru. Najchłodniej w Łodzi, tam termometry pokażą niecałe 19 kresek. W centrum i na południu, jak w Krakowie czy Katowicach, dojdzie do 20 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, nawet 24 kreski na plusie. Ciśnienie w całym kraju, jak mówiliśmy, ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Toxic od Britney Spears w RMF Max. No czekam na tej filmową biografię, która ma wyjść jakoś w przyszłym roku chyba, ale na razie nawet nie wiadomo, kto Britney zagra. Podobno Sydney Sweeney jest faworytką. Ja wiem, czy taka podobna, ale co tam, potęga charakteryzacji. Dobra, kto czekał na popołudnie, to się zaraz doczeka, bo za chwilę witamy już 12. Po 12. Irek Jakubek, Aśka Meus i lecimy z programem I Wszystko Gra. Wracam do was jutro w piąteczek, się słyszymy po 9. Dawid Miązek, na razie, cześć.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: To jest RMF Max. Na zegarach wybiło południe, a u nas porcja najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. A do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Egipt, Słowacja, Chorwacja czy Węgry. Znamy nową siatkę połączeń lotniska w Modlinie. Spod warszawskiego portu jesienią i zimą dostaniemy się m.in. do Zagrzebia, Bratysławy oraz Kopenhagi i Sztokholmu. Łącznie to kilkanaście nowych tras, w tym loty do bardziej słonecznych miejsc.
2: Marsalam, Sharm el-Sheikh i Hurghada. 10 chyba łącznie razy w tygodniu. No i do tego nasz pielgrzymkowy kierunek, czyli Santiago de Compostela z 1 grudnia startuje.
0: Tyle prezes lotniska w Modlinie, Jacek Kowalski. A teraz uwaga ku przestrodze. Nie zawsze to, co oglądacie w internecie, jest tak jak w rzeczywistości. Powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie ostrzega przed zakupami w sieci, zwłaszcza, że z roku na rok rośnie liczba osób, które w ten sposób pada ofiarą oszustów.
3: Niestety w tej chwili tych zapytań to są właśnie zakupy internetowe, a na dobrą sprawę nie same zakupy, tylko możliwość zwrotu, bo niestety coraz częściej kupujemy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie towary z Chin bezpośrednio i rzecznik może działać tylko na terenie Rzeczpospolitej.
0: Mówił Wojciech Bogdan, powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze.
4: Kiedyś hejna lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście.
0: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza. W kalendarzu czwartek, 1 października, studenci wracają na uczelnię. Dziś początek nowego roku akademickiego. Z czym kojarzą wam się studia i jakie macie plany na najbliższe miesiące?
5: Studia mi się kojarzą z takim najlepszym okresem w życiu, zabawą powiedzmy, no i nauką, takim rozwijaniem swoich umiejętności.
6: Chciałabym zobaczyć, jak ułoży mi się plan przede wszystkim, na ile będę miała czasu. Praca raczej będzie ciężko mi wmieszać to ze studiami dziennymi.
7: Nie będę pracować, chcę zobaczyć po prostu, czy poradzę sobie z nauką.
0: My trzymamy kciuki, aby wszystko się udało.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W czwartek w Polsce przeważnie słonecznie i bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym zachodzie, gdzie zachmurzenie ma być umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie i półwyspie Helskim przez około 20 kresek w centrum do nawet 24-25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu umiarkowany i tylko momentami gdzieniegdzie może powiać trochę mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Dobra wiadomość od razu na początek. Dzisiaj na własne oczy widziałam, że jeszcze kwitną stokrotki. Także wiecie, październik październikiem, ale jest dla nas nadzieja. Asia Meus, zapraszam do 15. RMF Max i wszystko gra.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem Max pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: 29. urodziny Carrefoura, kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
5: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Media Expert, taniej masz.
13: I po reklamie.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska, Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano, rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam.

0: teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda. RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W czwartek w Polsce przeważnie słonecznie i bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym zachodzie, gdzie zachmurzenie ma być umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie i półwyspie Helskim przez około 20 kresek w centrum do nawet 24-25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu umiarkowany i tylko momentami gdzieniegdzie może powiać trochę mocniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvite Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

0: up, it's the weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Mamy 13 na zegarach w studio RMF Max. To już pora na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
6: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl.
5: O czym informował Jakub Rybski. Lubuscy winiarze połączyli siły z winiarzami z całej Polski, przygotowali manifest i petycję do Sejmu. Chodzi o zaostrzenie ustawy antyalkoholowej, która rykoszetem uderzy w takie imprezy jak winobranie, dni otwartych piwnic winiarskich i festiwale w innych zakątkach kraju.
7: Uważam, że ustawa powinna mieć zapisy, które wyłączają święta lokalne. To rozpoznawalność miasta, to duża turystyka, to kierunek na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dajmy autonomię samorządom, aby mogły organizować dni otwartych piwnic czy święta lokalne.
5: Mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pobierowski.
2: To jest RMF Max.
5: 365 zł za 365 dni. Kraków szykuje obniżkę ceny rocznego biletu dla studentów i plan jest taki, żeby nowa stawka zaczęła obowiązywać od 1 listopada. Więcej na ten temat wie nasz reporter Przemek Błaszczyk.
8: Dzisiaj taki bilet kosztuje 470 zł, ale jest tutaj mały haczyk, bo aby był tańszy, nie wystarczy studiować w Krakowie. To jest bilet mieszkańca, więc trzeba mieć aktywny status karty krakowskiej, czyli musimy płacić podatki w Krakowie, a do tego oczywiście mieć ważną legitymację studencką.
5: Taki bilet był również elementem kampanii poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Z kolei w Sosnowcu startuje akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o mieszkańcach wchodzących w dorosłe życie, który pozwoli bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę korzystać z miejskich atrakcji.
9: Będą to wejściówki o łącznej wartości około 200 zł. Wśród darmowych atrakcji znajdują się m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena, godzinna ślizgawka na stadionie zimowym, zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium, wejścia na miejskie baseny czy bilet na spektakl do Teatru Zagłębia.
5: O czym informował reporter RMF Max Amadeusz Biurkowski. Teraz polski akcent w Hollywood. W Odysei Christophera Nolana pływają statki z żaglami uszytymi w Gdańsku. Jak do tego doszło?
10: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel. No i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla.
5: I w sumie Polska uszyła ich 15, mówił żaglomistrz Grzegorz Polewicz.
11: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Czwartek w całym kraju przynieść ma nam dużo słońca. Na ogół będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Tylko na południowym zachodzie chmur ma być nieco więcej. Termometry pokażą nam dzisiaj od 17 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 20 w centrum do 25 kresek na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty ma powiać ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie w całym kraju na odpowiednio wysokim poziomie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Każdej chwili Max nadaje hit.
14: 1 października w kalendarzu studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny. Roczek, dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie.
2: RMF Max.
14: Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.

Wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia, delikatnie, jak tylko ona potrafi, ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej. I pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż.

0: Pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion, tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX. RMF MAX. Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rozrabiaki przejmują Kaufland.
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas, Polaków, nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym w sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu. Opór.

0: Fenomenalny Kacaj w RMF Maxik, najnowsza propozycja Animal, tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o nas smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Hit na maksa.
1: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Przed nami pogodny i ciepły czwartek. W większości regionów dominować będzie bezchmurne niebo albo tylko niewielkie zachmurzenie. Nieco więcej chmur ma się pojawić na południowym zachodzie. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24-25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, tylko chwilami może być trochę bardziej mocny. W Trójmieście przelotne opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości. Kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Przed nami flesz, sport i pogoda w RMF Max. Zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zaczynamy. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
1: To jest RMF Max.
0: Dobre wieści dla pasażerów płyną z krakowskiego lotniska. Będzie mniej problemów z lotami podczas mgły. W Balicach uruchomiono nowy system wspomagający lądowanie samolotów. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócenia przy słabej widoczności. Na razie działa w kategorii pierwszej. W przyszłym roku lotnisko planuje przejście na wyższą kategorię, która pozwoli na lądowania i starty w jeszcze trudniejszych warunkach pogodowych. Uporczywy kaszel nie zawsze oznacza zwykłe przeziębienie. To może być krztusiec. Kraków uruchomił właśnie kolejną edycję bezpłatnych szczepień dla mieszkańców. Rejestracja ruszyła, miasto przygotowało szczepionki dla 1119 osób, informuje Przemek Błaszczyk.
2: Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy nie są objęci bezpłatnym szczepieniem finansowanym ze środków publicznych. To między innymi dorośli, którzy przez ostatnie 10 lat nie przyjęli dawki przypominającej, osoby w 19 roku życia oraz osoby z nieznaną historią szczepień.
0: Szczepienia będą prowadzone do 22 listopada. Wpadamy jeszcze w popołudniowym fleszu na plażę w Ustce. Tam trwa sprzątanie ropopochodnej substancji. Część plaży pozostaje zamknięta. A jak wygląda sprzątanie?
3: Jest to taka praca fizyczna, którą wykonują nasi pracownicy i robotnicy ochrony wybrzeża. Polega to mniej więcej na tym, że drobinki, okruszynki rozciągnięte po całej plaży. Należy za pomocą miotły czy grabi nagarnąć na łopatę, zbierać to do worków i tak przejść, że tak powiem, krok za krokiem cały odcinek.
0: Tłumaczył Robert Budzik z Urzędu Morskiego. A na koniec o studenckich dylematach, bo dziś przypominamy początek nowego roku akademickiego i pytanie, ile miesięcznie potrzebuje student na utrzymanie, na przykład w Białymstoku. No to posłuchajcie, co usłyszał dziś od studentów nasz reporter.
4: Ja wynajmuję mieszkanie, no myślę, że 2000 to nie jest już kwota, za którą przeciętny student mógłby wyżyć.
5: Wynajmujecie coś, mieszkacie?
6: W akademiku.
7: My płacimy za najniższy standard 670 zł i to jest pokój dwuosobowy, dzielony łazienka na 4 pokoje. No, ale my też z tej racji, że nie jesteśmy z Politechniki, no to płacimy troszeczkę więcej.
8: No ja tutaj nie przybyłem imprezować, tylko się kształcić. No i zależy, w jakim sklepie kupujesz jedzenie.
5: Ile miesięcznie przeznaczasz dzisiaj na utrzymanie?
8: 3000.
0: Z białostockimi studentami rozmawiał Robert Bońkowski. A teraz już Krzysiek Chwaliński i flesz sportowy.
9: To flesz sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze dwa spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
10: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
9: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
0: W czwartek czeka nas dużo pogodnego nieba i przyjemna temperatura. Zachmurzenie będzie małe, a na południowym zachodzie umiarkowane. Najchłodniej około 17 stopni na północnym wschodzie oraz Helu. W centrum okolice 20, natomiast na południowym zachodzie nawet 24-25 kresek. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu raczej umiarkowany, tylko chwilami może powiać trochę mocniej. W Trójmieście dzisiaj przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru.
11: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł dwie choinki.
12: Dwie choinki już?
11: Tak, na dachu wiózł sobie na legalu.
12: Można tak, wiesz, zawczasu?
11: Najwidoczniej.
12: A to nie zeschnie się do grudnia?
11: Nie. Chociaż, wiem.
12: Wiesz co? Moja stała do marca, więc chyba da się
11: jego
12: jednak,
11: może stać,
12: nie?
11: Od października.
12: Może tak być. Somebody, my body isn't ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
11: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30 do 0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daly teraz. Czy się trochę

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co? Za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko. Naprawdę zaraz
1: raz,
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Ale to jest dobre kłębo, Zalia i Faust. Nie ucieknę na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić zdjęcia tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej.
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informacje o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna.
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak jak moja motywacja od rana, także no to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą to chyba.
3: Obydwie na raz.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy już męczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr. No przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałam się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie,
0: wyczuła
2: trzeba się
0: to,
2: przygotować. Bardzo
0: to.
2: Dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion złota. Kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: W czwartek czeka nas dużo pogodnego nieba i przyjemna temperatura. Zachmurzenie będzie małe, a na południowym zachodzie umiarkowane. Najchłodniej około 17 stopni na północnym wschodzie oraz Helu. W centrum okolice 20, natomiast na południowym zachodzie nawet 24-25 kresek. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu raczej umiarkowany, tylko chwilami może powiać trochę mocniej. W Trójmieście dzisiaj przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
16: This is Lady Gaga.
17: Z tej strony Klao.
18: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
9: Słuchacie RMF Max. Przed nami flash i najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko. Zapraszam ponownie. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci, ale wśród protestujących są też chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
8: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
9: O czym informował Marek Gładysz.
2: Słuchacie RMF Max.
9: To już rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. Zebrano ponad 5 miliardów opakowań. W dużych sklepach takie recyklomaty to norma, ale nie zawsze wszystko idzie sprawnie.
0: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
13: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
4: Są najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
9: Z warszawiakami rozmawiała Magdalena Greinert. Stworzony przez gdyński miejski zespół do spraw dzikich zwierząt raport stał się bazą rekomendacji dotyczącą nieśmiercionośnych metod radzenia sobie z dzikami. Pomysłami zainteresowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
15: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. Opracowujemy rekomendacje dla całego kraju, dla wszystkich gmin w Polsce, które również się borykają z problemem dzików w miastach. Gdynia opracowuje rekomendacje dla całego kraju. Na naszym przykładzie, na naszych doświadczeniach.
16: Chcą skorzystać z waszych sposobów.
15: Tak, kontaktują się często ze mną przedstawiciele innych gmin, pytają o różne sposoby radzenia sobie z dzikami.
9: Mówiła Agata Grzegorczyk z Urzędu Miasta Gdyni, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. I na koniec wolontariusze poszukiwani. Bank Żywności już teraz kompletuje ekipę do działania przy świątecznej zbiórce. Potrzeba około 300 wolontariuszy.
17: Osoby zainteresowane, gdzie powinny się zgłaszać?
20: Najlepiej do Banku Żywności w Ciechanowie. Jeżeli chodzi o wolontariuszy ze szkół, to do swoich szkolnych koordynatorów wolontariatu. Natomiast jeżeli chodzi o osoby pełnoletnie, to bezpośrednio do Banku Żywności w Ciechanowie. Na stronie www.bzciechanow jest do nas kontakt.
9: Tłumaczyła w rozmowie z Kamilem Puternickim Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności w Ciechanowie. A ja na kolejny flash zapraszam Was za niespełna godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień i słońca. Najchłodniej będzie dzisiaj w Łodzi, niecałe 19 kresek na plusie. W centrum i na południu około 20, a najcieplej w Szczecinie i Wrocławiu nawet 24 kreski powyżej zera. W Trójmieście przelotnie popada deszcz, miejscami może też trochę mocniej powiać. Ciśnienie w całym kraju będzie na odpowiednio wysokim i stałym poziomie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: RMF Max.
1: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
2: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia.
1: MAX! Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w Złotej Kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
1: coś
2: nadzieję, że...
1: Padło, Olek.
2: Co mi wypadło?
3: Tak, proszę?
1: Dzień dobry, to Radio RMF, Złota Kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
3: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u, twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
3: Cześć, naprawdę?
2: No naprawdę, to my. Złota Kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9

0: miesięcy.
1: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
0: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
1: No to 9 tysięcy za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
2: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
1: Jak długo?
2: No, w latach, trzeba powiedzieć.
1: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
0: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie
2: pewnie. To mało na tyle lat. To
1: mało?
2: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam w zanadrzu?
1: Mamy.
2: Razy dwa?
1: Dobra. Tak powiem. Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest dwa razy minimum. Okrągła dycha.
2: Super. Super, ale
1: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
2: dychę. Teraz nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic, nie mam tej piątki minimalnej nawet. Mam szansę na milion.
0: To prawda.
2: Zostaję przy tej szóstce. No.
1: Gosiu, Mati, dawaj, może ty się dogadasz,
0: Gosiu. Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
2: Białystok.
0: Białystok. Gosia z Białego
2: Stoku. Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest no pięknie, no na koniec dnia super.
0: Gosiu, 12 tysięcy.
2: 15 i to będzie super.
1: Gośka! Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
2: 15!
0: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Oleg, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
1: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
0: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
2: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
0: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
1: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
2: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
0: Gosiu, 12 tysięcy za safe numer 6, czy otwieramy safe?
2: Otwieramy safe.
0: Ostatecznie?
2: Ostatecznie poproszę.
0: No to jedziemy, otwieramy safe numer 6.
2: Nie wiedzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
1: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 tysięcy złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
2: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
0: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą w ogóle się jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz te kasy wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7 tysięcy złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym złotej kumulacji, ale jutro jest piątek. Hello! A w piątki w złotej kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
5: twarda zawodniczka,
4: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7 tysięcy złotych, ale milion cały czas jest w sejfach.
5: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz Max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
0: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakieś
1: zmusza.
0: Ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że taka tosterzy wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe.
1: Chyba
0: 4
1: jest.
0: Pory roku.

0: Wie to, to dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do minus 2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: I po reklamie.

0: razem jesteśmy. RMF Max.
1: Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
3: Wszędzie dzisiaj mamy sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień i słońca. Najchłodniej będzie dzisiaj w Łodzi, niecałe 19 kresek na plusie. W centrum i na południu około 20, a najcieplej w Szczecinie i Wrocławiu nawet 24 kreski powyżej zera. W Trójmieście przelotnie popada deszcz, miejscami może też trochę mocniej powiać. Ciśnienie w całym kraju będzie na odpowiednio wysokim i stałym poziomie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom.

0: pod ten pierwszy studencki czwartek. I got a feeling i no Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja tak. Mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? Poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, że... wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
2: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie Petarda. Padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Zuśka.
2: Hey, Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Co nowego w kraju, to sprawdzamy już za chwilę. Monika Krycko, zapraszam na Flash. Minęła 17. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa czy rozwój AI.
8: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę fabryk sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
7: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo planuje też pracę nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
9: To jest RMF Max.
7: A teraz wiadomość, która z pewnością ucieszy niejednego podróżującego z lotniska Warszawa-Modlin. W przyszłym roku port zyska nowoczesne skanery, które pozwolą znieść limity przewożonych płynów w bagażu podręcznym.
10: Uzbrojmy się w cierpliwość, bo sam przetarg kilka miesięcy, a potem proces dostawy tych urządzeń, bo na razie jest tylko jeden dostawca w całej Europie, więc to jest, wydłużył się do minimum 9 miesięcy proces dostawy, więc to zakładamy, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie dysponować tymi nowymi urządzeniami. Na razie zamawiamy 4. Na pierwszym etapie dziś przypomnę, że mamy 6 stanowisk, czyli 4 zastąpimy nowymi urządzeniami. W następnym etapie kolejne 4 chcemy nabyć, więc tak, żebyśmy docelowo mieli 8 nowych.
7: Tyle prezes lotniska w Modlinie, Jacek Kowalski. Tymczasem w Rzeszowie rozpoczął się nabór wniosków na mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Ziemi Podkarpackiej, które powstaną przy ulicy Wołyńskiej na osiedlu Przybyszówka. Dokumenty można składać do 30 października do godziny 15 w Biurze Gospodarki mieniem Miasta. Lokale przeznaczone na długoterminowy wynajem wykończone zostaną pod klucz, a w budynkach zaplanowano także lokale usługowe oraz garaż podziemny z funkcją doraźnego schronienia. Coraz więcej dzieci potrzebuje dziś nie tylko wsparcia w nauce, ale też uważności i zrozumienia o tym, jak zadbać o psychiczną równowagę dzieci i nauczycieli oraz jak pomagać osobom w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera, będą rozmawiać eksperci w Kielcach. W październiku odbędzie się tam 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
11: Musimy zoptymalizować tę przestrzeń, w której funkcjonujemy i to dwojako, bo i przestrzeń, jeżeli chodzi o projektowanie chociażby uniwersalne, natomiast również jeżeli chodzi o podejście, o edukację, o te wszystkie elementy, które właśnie stwarzają tę przestrzeń przyjazną dla tej osoby, ale to, co podkreślamy podczas chociażby naszych i konferencji, spotkań, prelekcji, szkoleń, które się odbywają, to jest kwestia tego, że tworzymy tę przestrzeń dla tych osób, ale jednocześnie uwzględniając wszystkie inne osoby.
7: Tłumaczyła Ksenia Buglewicz, rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Oscarowy hit Na Rauszu trafia na krakowską scenę. Teatr Scena Stu przygotował spektakl na podstawie nagrodzonego Oscarem filmu Tomasa Winterberga. Reżyserem przedstawienia jest Artur Baron Więcek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czwartek przyniesie nam sporo słońca, ale miejscami będą się pojawiać także chmury i przelotne opady deszczu, szczególnie nad morzem. Najchłodniej w Łodzi, gdzie termometry pokażą w czwartek niecałe 19 kresek, w centrum i na południu około 20, a najcieplej będzie dzisiaj w Szczecinie, tam nawet 24 kreski powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami może powiać trochę mocniej, szczególnie nad Bałtykiem. Ciśnienie w całym kraju stałe i wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Trzy minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanonodawczy w RMF Max.
4: Świderski, Borycka.
3: Tak jest. Stawiasz kole.
4: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

Nie wiem, czy widzieliście, jak ona i Maluma ostatnio na Instagramie tak tańczą ciało do ciała. Fani komentują, sugerują, że może łączy ich coś więcej niż muzyka. Tutaj Shakira i Wyclef w niezapomnianym Hips Don't Lie, a jej nowy numer znajdziecie w poczekalni listy Hot Band. Jest tam także on, Mrozu, który ma dużo nowej muzyki, dużo niespodzianek, dużo jeszcze takich ukrytych, jak potwierdził, asów w rękawie. Wpadł do RMF Max. Wywiad, przypomnijcie sobie, sprawdzicie na przykład na naszym kanale na YouTubie. Mrozu i Kacperczyk, nasza kolejna nowość tej jesieni. Wszystko, czego chciałem.

0: dużo dobrego bitu w Dzień Muzyki w RMF Max. Prima Donna to Two Colors. No i za chwilę gościu, dla którego muzyka wciąż jest najważniejsza, ale równie ważny jest sport, bo jest także trochę piłkarzem. Uwielbia, jak Brytyjczyk, wiadomo, jako Brytyjczyk, no to nie tylko się pojawia na meczach, ale także gra bardzo często w brytyjskiej okręgówce z przyjaciółmi. To John Newman, który dzisiaj jest także DJ-em, ale za chwilę przypomnę wam, jak śpiewał. Czeka jego Love Me Again.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.

Remix spolszczony, w którym słuchać Mate, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: Self-Aware w wersji Tempe City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: W nocy z czwartku na piątek przeważnie pogodnie, bezchmurnie lub tylko z małym zachmurzeniem. Więcej chmur miejscami na zachodzie kraju. Lokalnie, szczególnie w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, pojawiły się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura spadnie od 3 do 4 stopni na wschodzie, do 10-12 stopni na zachodzie i nad morzem. W kotlinach karpackich zaledwie jedna kreska do 3, a w dolinach Bieszczadów około -1 stopnia. We'll be right back.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hobbens. A jak wy? Czekam na kolejne głosy. rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie może od Katowic, gdzie w sobotę w MCK-u katowickim piąte urodziny wytwórni Dobhouse. Na scenie pojawią się gwiazdy Dobhouse'u, więc Gibbs przede wszystkim, ale też Indep, Shida, Fonos. Będą przyjaciele z Wudu, Opał, Janek i będą goście specjalni w tym roku to Kukon i Guzior. Start koncertów około 18.30. Przenosimy się do Poznania, do klubu X-Demon w Poznaniu tutaj w sobotę. Damian Majewski, czyli DM, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego klubowego świadka, wraca do X-Demona ze swoim spektakularnym show z pirotechniką, z pokazami świetlnymi, no i ze świetną muzyką. Przede wszystkim od 22.00 początek, a już dzisiaj w X-Demonie wielka studencka integracja. No i też dzisiaj koncert O Co Chodzi na Torwarze w Warszawie. Na ten dzisiejszy się już nie załapiecie, ale jutro jeszcze będzie okazja. Koncert z materiałem z nowej płyty Riot.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg, 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml, tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Radek.
7: Cześć, tu Daria Zawiałów.
8: Hej, it's Dua Lipa.
9: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Studio RMF Max na zegarach pełna. To czas na najważniejsze informacje z kraju. Monika Chrycko, zapraszam. Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami.
14: Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze,
13: informował Benjamin Kubiak-Piłat. Egipt, Słowacja, Chorwacja czy Węgry. Znamy nową siatkę połączeń lotniska w Modlinie. Spod warszawskiego portu jesienią i zimą dostaniemy się m.in. do Zagrzebia, Bratysławy oraz Kopenhagi i Sztokholmu. Łącznie to kilkanaście nowych tras, w tym loty do bardzo słonecznych miejsc.
15: Barsalam, Sharm el-Sheikh i Hurghada, 10 chyba łącznie razy w tygodniu. No i do tego nasz pielgrzymkowy kierunek, czyli Santiago de Compostela, z 1 grudnia startuje.
13: Tyle prezes lotniska w Modlinie, Jacek Kowalski. Czas na badania kontrolne. Rozpoczął się różowy październik, czyli miesiąc świadomości profilaktyki kobiecych nowotworów. Najczęściej kobiety atakuje rak piersi, stąd przez cały miesiąc NFZ między innymi w Opolu będzie prowadził warsztaty samobadania piersi i zachęcał do wizyt u lekarza, który wykona USG lub mammografię.
16: Na pewno będziemy uczyć samobadania piersi. Na fantomach uczymy tego samobadania piersi. Wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często.
13: Mówiła Barbara Pawlos z NFZ w Opolu.
11: To jest RMF Max.
13: Hejna Lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał hejnał na 4 strony świata. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na 2. piętrze.
17: Kiedyś Hejna Lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście.
13: To był Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Na koniec jeszcze polski akcent w Hollywood. W Odysei Christophera Nolana pływają statki z żaglami uszytymi w Gdańsku. Jak do tego doszło?
18: Kontakt przyszedł od mojego klienta. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel. No i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla.
13: I w sumie polska firma uszyła ich 15, mówił żaglomistrz Grzegorz Polewicz.
11: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
13: W piątek w większości kraju pogodnie, z bezchmurnym niebem lub tylko małym gdzieniegdzie zachmurzeniem. W ciągu dnia na zachodzie chmur będzie przybywać, a wieczorami pojawi się tam zachmurzenie duże i miejscami słaby deszcz. Termometry pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie, Helu i północnym zachodzie przez około 22 kreski w centrum do maksymalnie 23 stopni powyżej zera na południu. Wiatr słaby tylko nad morzem, miejscami może powiać mocniej.
6: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo, ich fate.

to kolejna nowość, którą polecam na październik. Ekipa Fastboy w kawałku Music Sounds. Teraz dziewczyny z Kecaj są już w zestawieniu listy Hot Bands i jak tak na nie patrzę, to wydaje mi się, że chyba wszystkie na warzywkach. Nie wiem, nie sprawdzałem im osobiście diety, ale trzymają formę. Pozdrawiam wszystkich na warzywkach. Dzisiaj jest dzień wegetarianizmu. Może ktoś się przekona. Może wyjść tylko na zdrowie. Będę trzymał za was kciuki. A dziewczyny z Kecaj śpiewają teraz. Animal.

Wieczorowa jesienna energia w RMF Max, Dub Dogs i How Does It Feel. Teraz szybki muzyczny quiz. Jak myślicie, który raper, kto wie, 3 razy powtarzał klasę, po czym został wyrzucony ze szkoły, a i tak zrobił mega karierę? Kto wiedział, że to Slim Shady? Tak, tak, Eminem. Nie Sobel. Sobel grzecznie chodził do szkoły, skończył wszystkie klasy, zaliczył i będzie za chwilę w RMF Max. Wróci także Tame Impala w nowości Luza. RMF.

Jest z nami już od lat i postanowiłem wrócić do tego numeru, bo już się trochę zakurzył Chemistry. Pamiętacie kto to? Oczywiście Velvet, no tak to kiedyś było. A jak będzie? Słuchajcie, jest informacja o kolejnej serialowej nowości. Po lalce rozpoczęto w Tarnowie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Myślę, że to będzie kolejny hicior. No chyba fajnie, że przerabiają nam polską klasykę. Teraz też tak jakby przeróbka klasyki, ale jednocześnie nowość. Zrobił to Silva Bumpa, chociaż niektórzy mówią Bumpa, może być i Bumpa, no nieważne, Bumpa czy Bumpa, zremiksował to doskonale. Kiedyś Montel Jordan i hit R&B Get It On Tonight, a nowa wersja jest taka bardzo, bardzo taneczna, bardzo house'owa On Tonight.

0: Tylko kochaj mnie, idealny numer do kawki dyniowej oczywiście. Bo dzisiaj 1 października jest Pumpkin Spice Day. Przynajmniej w Stanach mają dzień, wiadomo, ostrej takiej dyniowej. Latte to taki nieoficjalny start pełnego sezonu na dyniowe kawy, jesienne smaki. Ja polecam także dyniowe ciasto, no i obowiązkowo zupkę dyniową z dużą dawką płatków chili. Naprawdę, jakie to jest dobre, aż zrobiłem się trochę głodny. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni. Dla tych, co z nami przy kolacji, za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
18: Co? No, ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
20: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.
22: Tu Radek.
23: Z tej strony Asia.
24: Hi, this is Kaskara.
25: Hej, tu Roxy Węgiel.
26: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Hity na maksa.
29: Hity na maksa.
30: W piątek w większości kraju pogodnie, z bezchmurnym niebem lub tylko małym gdzieniegdzie zachmurzeniem. W ciągu dnia na zachodzie chmur będzie przybywać, a wieczorami pojawi się tam zachmurzenie duże i miejscami słaby deszcz. Termometry pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie, Helu i północnym zachodzie przez około 22 kreski w centrum do maksymalnie 23 stopni powyżej zera na południu. Wiatr słaby tylko nad morzem, miejscami może powiać mocniej.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: NJ Daily Startup Company Crash Test Dummies. No niestety wypada nam zestawienie listy Hobbens, ale może tam jeszcze wrócić, bo powroty są możliwe. Kto głosuje na Daily Supreme? Wpadajcie na rmfmax.pl. Będę zdradzał nowości, będą premiery już za chwilę. Nowa dziesiątka hiciorów. Będzie też świeży house'owy numer, który przynosi Sony Fodera. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, zapraszam Was na Tour de Club i robimy sobie podróż po najciekawszych klubowych opcjach w ten nadchodzący weekend. Od zachodu zaczynamy od Szczecina, VHS Party edycja 6, to jest impreza w klubie Hormon. No i można się po tytule domyślać, że będą grane kawałki z lat 80. i z 90. z oryginalnymi teledyskami na oryginalnych VHS-ach. Przenosimy się do Białegostoku, do klubu Rokoko. Tutaj w piątek wielkie otrzęsiny białostockich uczelni z różnymi fajnymi atrakcjami dla studentów. Natomiast w sobotę oficjalne otwarcie Rokoko w nowej siedzibie przy ulicy Pięknej. Zagra DJ Wilga, panie mają całą noc wjazd gratis. No i jeszcze przenosimy się na koniec do Opola, a konkretnie pod Opole do Pietnej, do klubu Discoplex A4. Tutaj gościem specjalnym będzie Skolim, król Latino. Będzie świętować swoje 30. urodziny.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
0: Hej, cześć, witajcie wieczorowo w nowym miesiącu po 20. Przemek Grybowski z Wami wieczorowo. Dni coraz krótsze, ale u nas o tej porze codziennie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, dziesiątka najważniejszych hitów na liście Hobbens, czyli najlepsze kawałki i nowości, które musicie znać. Zestawienie otwiera dzisiaj Tobi Romeo, Tak leci w numerze Fly High.
13: Numer 10.

0: Say Something, do tego tańczę. Kto ze mną zatańczy w tym tygodniu na liście Hobbends? Sony Fodera jako DJ, Becky Hill jako jego wokalistka. Czekają na głosy. Sony Fodera czeka też na fanów, bo jesienią wybiera się na DJ-skie tournée. Głównie u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ellie Oaks też coraz częściej w klubach i wciąż w zestawieniu listy Hobbends. Ellie Oaks, Lavinia, dzisiaj dziewiątka dla Reasons.
1: Max. Numer 9.

Poza tobą nic, to ósemka tak czaruje Liwka w zestawieniu listy Hobbence w czwartek. Teraz nasza taneczna premiera, nowy wykonawca Alone, a może jednak poczekajcie, jeszcze raz po angielsku, A-L-O-N-R, właśnie, trzeba by go zapytać, bo na razie to jest bardzo tajemniczy projekt. Twórca nie zdradza o sobie zbyt wielu informacji. Back to Yours to jeden z pierwszych numerów wydany przez Selected, czyli label, który jest mocno kojarzony z nowoczesnym Deep House'em. No to skoro już połamałem sobie język na nazwie, posłuchajmy, jak to leci. Premiera w RMF Max. Back to Yours.

0: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Hertz. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Eben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy. Ten numer polecamy w tym tygodniu. Dzisiaj 7, ale jutro może być 1. rmfmax.pl. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber. Będzie też Kaigo, no i nowość tak na jesień, którą śpiewa Roxy Węgiel.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniamy sprzęt, odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
18: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

Niech jesień trwa bez końca. Nowość od Roxy Węgiel. No idealnie wstrzeliła się w sezon. Piękna polska złota jesień. Kto by chciał, żeby jesień właśnie trwała bez końca? Ja się przyznam, że chyba nie. Bardzo lubię te pory roku, bo bardzo kolorowo, bo spadają liście, bo można sobie zrobić ludziki z kasztanów. Ale wiecie, jak przychodzi już połowa listopada, kiedy przechodzimy na czas zimowy, kiedy już mamy mało tego słońca, robi się wilgotno, to ja nie wiem, czy wszyscy byśmy chcieli, żeby jesień trwała bez końca, jak śpiewała Roxy, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj nasz jesieniarz Kygo i jego Take Me Back. RMF Max. Numer 5.

Sezon największych festiwali już chyba można powiedzieć się zakończył, ale jeszcze wciąż przed nami ciekawe halowe imprezy. Tutaj mistrz festiwali Timmy Trumpet. Wiem, że może jest za mało trąbki, ale jak się postara, będzie więcej. Chase the Feeling to kawałek, który zrobił z DJ-em Ale Farben. Chase the Feeling czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Być może przy piątku to będzie nasza nowość już w zestawieniu. Lecimy dalej, jesteśmy coraz wyżej tutaj też klubowo. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow.

Jedna na milion to Mata i White. Czekają na wasze głosy na liście Hobbens i jest szansa nawet o wiele większa niż jedna na milion. O wiele, wiele większa, że jutro będą w zestawieniu, bo na razie tak sobie wyczekują. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim przy czwartku Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Na drugim już tak wysoko nowość od Alexa Warrena, jego Passenger. A na miejsce pierwsze wraca Imprezowicz. Marlon Hofstadt. No to tańczymy. Zróbcie głośniej. Ma kolejną jedynkę w Polsce. I Like. One.

0: Torowo Madlen Hofstadt wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze I Like. Mam dla was jeszcze więcej dobrego bitu, nowości, także od Jamesa Hype'a. To za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie może od Katowic, gdzie w sobotę w MCK katowickim piąte urodziny wytwórni Dobhouse. Na scenie pojawią się gwiazdy Dobhouse'u, więc Gibbs przede wszystkim, ale też Indep, Shida, Fonos. Będą przyjaciele z Wudu, Opał, Janek i będą goście specjalni w tym roku to Kukon i Guzior. Start koncertów około 18.30. Przenosimy się do Poznania, do klubu X-Demon w Poznaniu tutaj w sobotę. Damian Majewski, czyli DM, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego klubowego świadka, wraca do X-Demona ze swoim spektakularnym show z pirotechniką, z pokazami świetlnymi, no i ze świetną muzyką. Przede wszystkim od 22.00 początek, a już dzisiaj w X-Demonie wielka studencka integracja. No i też dzisiaj koncert O Co Chodzi na Torwarze w Warszawie. Na ten dzisiejszy się już nie załapiecie, ale jutro jeszcze będzie okazja. Koncert z materiałem z nowej płyty Riot.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Monika?
7: I jeszcze ja, Madzia.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Witajcie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jeżeli pytacie, co z nim się stało, gdzie jest Smolasty, no tutaj był przed chwilą z Dodą, nim zajdzie słońce. No pojawiły się różne komentarze o co mu chodzi i dlaczego jest o nim trochę bardziej cicho, że niby dziwnie wygląda na niektórych zdjęciach. Słuchajcie, on bardzo intensywnie ostatnio przecież koncertował, występował, miał naprawdę przebojowe rekordy, tak więc no, ja się nie dziwię, że czasami na zdjęciu może wyjść lekko zmęczony, już bez przesady. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę poniesie nas ta ekipa. Swedish House Mafia, Lyk, Kelly. Wciąż mam w ulubionych i myślę, że wy też. Zagram wam Happiness Is So Sad.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

ty masz, Gipsku, Connie, Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego Lay Low.

prawie jedynka listy Hobbens, Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, teraz o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry, szczegóły na rmfmax.pl.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18, od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands, nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: And now, ladies and gentlemen,
1: premiera w RMF Max.
2: Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!